tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na razie mamy dosyć spokojny poranek na stołecznych drogach. Przytyka się jedynie Armii Krajowej od Słowackiego do Maczka oraz Płochocińska w stronę Modlińskiej. Całkiem nieźle za to jedzie się na przykład m.in. Puławską w kierunku centrum, południową obwodnicą Warszawy i trasą S8. Bez większych korków także na wjeździe do stolicy od strony Łomianek. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy około 14 stopni. Na jakieś większe przejaśnienia raczej nie mamy co liczyć, chociaż wstępnie specy od pogody mówią, że może po 16 trochę słońca na niebie się pojawi. Wcześniej raczej możemy liczyć na sporo chmur, a także od czasu do czasu przelotne opady deszczu. Na razie termometry pokazują 7 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
3: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
2: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Warszawa News.
2: Uwaga kierowcy na Pradze Północ. Ulica Jagiellońska przejdzie remont nawierzchni. Utrudnienia pojawią się między ulicami Marcinkowskiego a Kępną, mówi Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolia Warszawa.
5: 2 tygodnie będzie trwało to odtworzenie. To ma być już docelowe, ostatnie, już po to, żeby mieszkańcy mieli pełen komfort.
2: A prace potrwają do 26 października. Nowa hala sportowa Politechniki Warszawskiej coraz bliżej. Podpisano umowę na budowę obiektu przy stadionie Syrenka. Inwestycja będzie kosztować ponad 168 milionów złotych.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor
7: w Radiu SK.
8: Jest czwartek, 6 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no.
9: Nie,
8: naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
9: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi, ziewaj łowie.
8: Naprawdę?
9: I sprawdźmy to, wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
8: No, mówiłeś.
9: Ziewajcie też do Messengera.

0: Zapraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera. Kto tam ziewa?
1: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
2: Miłego. Na razie takie... No takie mocne 4 na 10 bym dał.
0: To 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
2: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji tej dobrej, tak.
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
2: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. Wow.
4: Miłego dnia.
2: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Nikt.

0: kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola.
0: Przez całą piosenkę.
1: Najważniejsze.
2: No, ładnie. Poranne prasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Zacznij od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubiała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy,
0: że ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą zostajesz po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Jest kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnąć. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie.
1: No. No.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6:30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj.
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo. Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet już!

0: oferty. Z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
4: Nowodom ma urodziny.
3: Czyli promocje?
4: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Halo Bemowo! Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo! Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
11: I już nie jest tak spokojnie jak jeszcze pół godziny temu. Przybywa aut na siódemce od strony Łomianek. Stoi też Toruńska i Armii Krajowej od Łabiszyńskiej za Most Grota. Najwięcej aut też na wysokości Parku Olszyna. Całkiem nieźle za to na razie jeszcze póki co na Wisłostradzie i bez większych utrudnień też na Wale Miedzyszyńskim. Bez utrudnień też na południowej obwodnicy Warszawy. Jeżeli chodzi o pogodę, 7 stopni pokazują na razie termometry. Dzisiaj w ciągu dnia zobaczymy mniej więcej około 14.
10: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
11: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: Jankes!
14: Kama!
15: I Wiktor!
16: Wiktor!
17: Radio EBSK!
18: Radio SK!
19: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
20: Ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
21: Najdziwniejsze ziewnięcie? Jodle, jodle i...
19: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
20: Wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrody.

0: Kaflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za tę lekcję języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poradne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
4: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
5: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
6: Zgłoś się na sk.pl,
4: a potem słuchaj po południu w Radiu Esca.
7: Sądy i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Oho, kiszki marsza grają?
12: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
11: Zapowiada się pyszna zabawa.
12: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
13: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
14: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217, www.mmcars.pl.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto, Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski, Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski, zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
0: Leska budzi w urodziny. Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Marcin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
2: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin. Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
3: Postanowiłem być wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
2: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
3: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
2: Fajnie. Super, Marcin, to mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przystrzyżony przed zimą?
3: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję pożarką pewnie.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
3: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
2: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Te na nawozy,
2: zielone,
0: na nawozy.
2: Zielone leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
3: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: To już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Oj, oj, oj.
3: Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś!
4: Jankes! Jankes! I Wiktor! W Radiu SK!
0: I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
5: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
6: Reklama.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Tanio Weekend Wald. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Ciasno w tym momencie na trasie z Piaseczna do Warszawy. Najwięcej aut jest na wysokości Lasu Kabackiego. Do tego zatkana Wawelska w obu kierunkach, szczególnie przy pomniku lotnika. Stoją też Aleje Jerozolimskie od Łopuszańskiej w stronę Parku Pięciu Sióstr. Przytyka się też sama Łopuszańska i Prymasa Tysiąclecia przed Alejami Jerozolimskimi. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 14 stopni. Na razie na termometrach tych stopni zaledwie 8. Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do południa sporo chmur i przelotne opady deszczu. Po południu może pojawić się trochę więcej słońca, a każdy kolejny dzień nieco cieplejszy i przede wszystkim raczej słoneczny niż deszczowy.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Zbliża się siódma. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
2: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
3: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie. Abdykuje.
2: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borsef Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
4: Ciekawa, no ładna.
6: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
1: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
24: SK Warszawa News.
1: Od soboty stacje metra Bemowo i Ulrychów będą zamknięte. W zastępstwie pojadą autobusy
26: 148, 177, 714, 719, 729 oraz 743 będą miały wydłużone trasy.
1: Mówi Tomasz Kunert z ZTM-u. Utrudnienia potrwają przez tydzień. Mazowsze walczy o turystycznego Oscara. Highline Warsaw, czyli taras widokowy na szczycie Warsaw Tower, ma szansę na nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej. To najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej. Głosować można do 19 października.
27: Jankes. Kama i Wiktor.
28: W Radiu SK.
0: Czwartek, siódma rano.
29: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
30: No, wstawać, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa siódme wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
0: 7426.
30: Dziękuję.
31: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Módlmy się.
1: Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
2: Dzień dobry. I od razu, wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
1: Dawaj, lubię takie. Szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
2: Mamy aferkę z Tarnowa.
1: To jest tam na dole i po prawej.
2: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
1: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na reuszu.
2: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
1: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż jest 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to o, już. Też...
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody eskowe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard.
0: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba a, tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: A Rysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. Co jest ptakiem, ale może być też w nosie. No, nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie.
3: Miłego dnia.
1: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedziałem.
5: No, nos rósł.
2: Szóste.
0: Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: Hmm? No, czego...
0: Czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania.
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź o, przestań.
4: A, okay. To ci krzyżam.
1: Nie spoileruj.
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon
0: ostatnie.
1: I ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś zdobywasz skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki śliczne.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.
2: Siódma wygrywa w Radiu.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: 8% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Halo Bemowo! Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo! Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
9: Mamy duże utrudnienia na moście Grota w stronę centrum, bo jest stłuczka na Toruńskiej, właśnie w stronę mostu Grota przed Marewilską. Do tego mocno zakorkowane Aleja Armii Ludowej i Wawelska w stronę Pomnika Lotnika. Stoi też Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Górczewskiej. Przed skrzyżowaniem doszło do stłuczki. No i mosty Łazienkowski-Poniatowskiego na razie przejezdne, podobnie jak most północny. Termometry cały czas pokazują 8 stopni, dziś maksymalnie zobaczymy około 14. Po południu możliwe są przejaśnienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
9: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną, zaplanowane na 25 października.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Widzisz, ciebie Vinic już to by w życiu nie pociągnął za włosy i wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
13: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóra, a prawdziwy Vinic już leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
12: Obejrzałabym ten serial.
13: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w show biznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox, kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
10: Nowodom ma urodziny.
9: Czyli promocje?
10: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
11: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
12: Węzeł Salomea czyni cuda. Wolam okotu w centrum. Moment i jesteś.
11: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
13: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. I po reklamie.

0: 15 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran rudy.
1: Wredota nasza. Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: I ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Może wiecie co, transport po tej stronie, telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani, i tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem, więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód, no co pan chce ze mnie
4: robić? Pani, ja pani powiem, on mi zatankuje pojutrze na tyle, żeby mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pace.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi 9 kilometrów do domu i co ja z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport pod drzwi?
4: Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma. To są nowiny, panie, to są nowiny. Chyba pan oszalał. Nie chce pan sprawdzić, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Spuszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć?
4: Pani, to niech to pani zrobi edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co ranko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo i Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejną.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
30: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: poranek na warszawskich drogach nie należy do łatwych. Mocno teraz skorkuje się Czerniakowska w obu kierunkach od mostu Łazienkowskiego do zjazdu w ulicę Józefa Becka. Ciasno też na Wisłostradzie i na Wawelskiej, zwłaszcza przy pomniku Lotnika. Przetykają się Aleje Jerozolimskie w kierunku Parku Pięciu Sióstr i stoi też wał Międzyszyński w stronę mostu Łazienkowskiego. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj też na razie bez zmian. 8 stopni pokazują cały czas termometry. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 14. I wszystko wskazuje na to, że pierwsza połowa dnia raczej z opadami deszczu i pochmurna. Po południu więcej słońca na niebie, już na pewno bez opadów deszczu. Każdy kolejny dzień już bezdeszczowy i na pewno ciut cieplejszy. Po weekendzie nawet około 18 stopni.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
1: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
2: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
1: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
3: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
0: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
4: SK Warszawa News.
0: Ulica Żeromskiego na Bielanach czeka na przebudowę. Miasto szuka firmy, która przygotuje plan zmian. Jak przyznają urzędnicy, dziś ulica nie należy do atrakcyjnych.
5: Teraz jest przetarg na koncepcję. Oferty w tym przetargu zbieramy do 20 października.
0: Tłumaczy Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na przygotowanie projektu. Święto Drzewa w Warszawie. W Parku Powstańców Warszawy posadzono nowe drzewa. Tegoroczna akcja zwraca uwagę na to, jak zieleń pomaga miastom radzić sobie z upałami, a także ze zmianami klimatu.
6: Jankes,
7: Gama,
6: Gama
7: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
26: Tum.
28: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
30: A dzisiaj podążamy śladami afery Sobow.
31: Sorry, Wiktor, nie ma czasu.
28: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
30: Sobowtorurowej. Afera Sobowtorurowa.
32: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam. Baby.

0: Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem. I tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy. No ale są też takie województwa, które dostają niestety...

0: Trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
1: to ta
0: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
1: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i za mnie jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyjesz, on kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.
4: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, brawo, lewo, brawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
6: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
8: Mocno kurkuje się teraz Czerniakowska w obu kierunkach, od mostu Łazienkowskiego do zjazdu w Beka. Poza tym przytykają się Aleje Jerozolimskie w kierunku Parku Pięciu Sióstr i cały czas niezmiennie stoi wał Miedzyszyński w stronę mostu Łazienkowskiego. Ciasno też na Wawelskiej w obu kierunkach. Najwięcej aut w tym momencie w okolicach pomnika lotnika. Termometry cały czas pokazują 8 stopni. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 14. Do południa jeszcze sporo chmur i opady deszczu. Po południu ma pojawić się nieco więcej słońca.
7: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
8: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił 2 starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
9: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
8: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
10: Jankes. Jankes.
11: Kama.
10: Kama i Wiktor.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
12: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
13: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Friedrich Nietzsche.
12: Niczego nam nie potrzeba.
13: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
12: No.
13: Już od dawna nie ma niczego.
12: Wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.

0: like it.
1: No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę.
0: Nie ma.
1: No, dziękuję. Do widzenia.
2: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
1: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
2: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
1: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie, a ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
2: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
1: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
3: Wiktora, ty byłeś w wojsku?
1: Nie słyszę.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
7: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
8: i komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
9: Zgłoś się na sk.pl,
7: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
10: Sojty i Kościela.
11: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
13: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
14: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
15: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
14: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaaauto.pl.
17: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Oho, kiszki marsza grają?
22: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej 2 pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
21: Zapowiada się pyszna zabawa.
22: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum 2 pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
25: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej. Czekaj, mała
1: miasto
0: francuska.
1: Miasto małej francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Olu, więc oni polecą do miasta małej francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do app

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona, tam lądujemy podobno.
1: Powiem ci tak, to naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi ESK-owie.
0: Że powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie. A, to nie znaczy tak, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankę z Kama i Wiktor.
3: Jankę z Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle fajny?
1: No trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
6: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
7: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.00.
8: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
15: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense Media Expert to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
21: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jeżeli chodzi o Stołeczną ulicę, to w tym momencie mamy spore korki w kilku ważnych miejscach. Na przykład Prymasa Tysiąclecia stoi w stronę Jerozolimskich, już od skrzyżowania z Wolską. Do tego ciasno na Wawelskiej, szczególnie w kierunku pomnika Lotnika, stoi również Aleja Niepodległości na wysokości Pola Mokotowskiego. Mogłabym tak wymieniać długo, powiem tylko jeszcze o utrudnieniach na moście Grota w stronę Marymontu.
1: 9 stopni na termometrach, trochę mrzawka, w ogóle zero słońca, status na teraz. I to się raczej dzisiaj nie zmieni, chyba że idziemy w kierunku deszczu, no to tak, tego deszczu można się spodziewać dzisiaj dość sporo. Jutro być może jakieś przebłyski słońca nad Warszawą się pojawią. Dziś maksymalnie 14 na termometrach, ale odczuwalna zdecydowanie niższa.
26: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
0: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
4: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy wyciany są porażone prądem.
0: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
26: SK Warszawa News.
0: Świetlny ogród w centrum Warszawy. Dziś o 18:00 w Parku Świętokrzyskim ruszą zimowe iluminacje. Kolorowe światła rozświetlą kwiaty i owady w parku przy Pałacu Kultury i Nauki. I będzie to nie tylko atrakcja, ale też...
5: Chcemy, żeby ogród światła nie tylko był atrakcją turystyczną, ale też rozjaśnił to miejsce i poprawił bezpieczeństwo.
0: Mówi Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich. Przy ulicy Chełmskiej powstanie park filmowy. Będą warsztaty kinoplenerowe i okazja, by zajrzeć do kulisy polskiego kina. Otwarcie zaplanowano na 2028 rok.
1: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika. Zagrywam w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
6: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
12: Ktoś powiedział pyszne.pl.
13: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie radiowej, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
11: Nowodom ma urodziny.
10: Czyli promocje?
11: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: I po reklamie.
25: Eska.

0: Temper City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
10: Oho, kiszki marsza grają?
11: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło
10: Radio SK.
11: Jedna pizza za pół ceny.
10: Zapowiada się pyszna zabawa.
11: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
0: Dużo dzieje się teraz na stołecznych ulicach. Największe utrudnienia teraz w okolicy Witosa i Czerniakowskiej. Zderzyło się tam 11 aut. Doszło do serii kolizji, w których uczestniczył również policyjny radiowóz. I więcej o tym już za chwilę w SK News.
17: W pogodzie na razie bez zmian, to znaczy nieco więcej chmur, chyba tylko nad Warszawą. Z tych chmur może zacząć dzisiaj padać. Słońca? Raczej bym się dzisiaj nie spodziewała. 10 stopni w tej chwili na termometrach, maksymalnie 14. Do końca tygodnia może słońce się pojawi, ale deszcz też niestety będzie z nami.
16: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
0: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europosłowie PiSu Karol Karski, Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
0: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11:30.
18: SK Warszawa. Sport.
0: Już jutro rusza nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi. O pierwsze mistrzostwo w historii powalczą siatkarze PGE Projektu Warszawa. Na początek spotkanie przed własną publicznością z AZS-em Olsztyn.
19: Nastawienie jest bojowe. Mam nadzieję, że hala wypełni się po brzegi. Bardzo liczę, że kibice nas poniosą. Mam nadzieję, że do pierwszego zwycięstwa widzę.
0: Mówi rozgrywający projektu Jan Firlej, a start spotkania z drużyną z Olsztyna o 20:30 na warszawskim Torwarze. Legia Warszawa z kolei zagra w sobotę z Krakowią. Mecz już o godzinie 20:15. Legioniści zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli.
17: Dwie minuty po 10:00. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Mani. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Oby praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było Me of Life High w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
8: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
9: Nowodom ma urodziny.
8: Czyli promocje?
9: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
12: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
11: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
13: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
14: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
15: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji, usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
16: Ile można szukać tej roboty?
17: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
18: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
19: I mogę zacząć od razu?
18: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
17: Avalon-logistics.pl.
18: Nie czekaj, zgłoś się!
20: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i listy postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
21: Oni już tu są, a ty? Halloween Festival w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
22: Czekamy właśnie na ciebie.
21: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
24: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
25: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
24: Nie zwlekaj i kup już teraz.
25: Poleca Radio SK.
26: To
0: będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku, niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i Go Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram. Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Okęcie. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Okęcie. Ulica Sekundowa 1. Oferta ograniczona czasowo.
4: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
5: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
8: Ktoś powiedział pyszne.pl.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
11: Oho, kiszki marsza grają?
12: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
11: Zapowiada się pyszna zabawa.
12: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
15: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
18: tym momencie mamy stłuczkę na Kasprzaka przed Bema, więc tam na pewno warto zachować ostrożność. No i cały czas mamy też spore utrudnienia w okolicy Witosa i Czerniakowskiej. To po kolizji kilkunastu aut. Stoi też Aleja Niepodległości między Jerozolimskimi a Wawelską w obu kierunkach, a na samej Wawelskiej z kolei ciasno w stronę Pomnika Lotnika.
0: No i te chmury nie zwiastują nic dobrego.
18: Też stoją.
0: Rzeczywiście dzisiaj to jest krajobraz, do którego powinniśmy się przyzwyczaić, dlatego że może jeszcze tylko dojść do tego deszcz. Czego sobie nie życzymy, ale jest taka możliwość. Słońca raczej dziś nie zobaczymy. Dziś maksymalnie na termometrach 14 stopni, w tej chwili 12. Wieje, więc nie jest przyjemnie. Chyba jesień po prostu w pełni zagościła u nas.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
18: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
20: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
18: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
19: SK Warszawa. Na czasie.
18: Można już odkurzyć łyżwy i ruszać na torwar. Wieczorna ślizgawka startuje o 20 i potrwa do 21.30. Oczywiście w rytmie eskowych hitów. A z kolei jutro o 18 w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu rusza klub gier planszowych. To pomysł na wspólny wieczór, no i przy okazji także dobrą zabawę. A kto jest mistrzem UNO, powinien wpaść na międzypokoleniowy turniej. To w Art House Kołowa jutro od godziny 11. Organizatorzy zapraszają również początkujących. Zasady będzie można poznać już na miejscu.
0: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
15: Nowodom ma urodziny.
14: Czyli promocje?
15: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto, Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
20: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
19: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
21: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
19: Szczegóły na sprawia.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.

0: Kelly Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej, no niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty.

0: piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Halo Bemowo, poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku, 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo, odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz.

0: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
2: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
3: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
6: Czekamy właśnie na ciebie.
5: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
7: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej potwierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
12: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Nie zwlekaj i kup już teraz.
12: Poleca Radio SK.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Hej Ania, dokąd jedziesz?
4: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
3: Opowiadaj!
4: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
5: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
11: Na Wawelskiej jest w tym momencie nieciekawie, w kierunku pomnika lotnika. Do tego też Aleja Niepodległości i to już w kierunku Pałacu Kultury, właśnie od skrzyżowania z Wawelską. Poza tym po Warszawie już całkiem przyjemnie się jeździ. No wiadomo, wyjątkiem jest jeszcze S8, która tradycyjnie przytyka się przed Słowackiego.
12: Na wysokości 2 metrów zawieszone termometry pokazują 10 stopni, odczuwalna to 8, dzisiaj może być 13 maksymalnie. I raczej bez deszczu, chociaż wczoraj też miało być bez deszczu, była burza.
10: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
13: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
11: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
15: To jestem całkowicie spokojny, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący. To wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
14: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
11: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
5: SK Warszawa News.
11: System SOS może pojawić się w kolejnych warszawskich szkołach. Obecnie jest nim objętych 18 placówek na warszawskiej Woli. Pozwala on na wezwanie pomocy do konkretnej sali kliknięciem jednego przycisku.
16: Widzimy, jak ten pilotaż jest potrzebny wobec innych zagrożeń. Poważnie rozważamy rozszerzenie go na wszystkie placówki oświatowe na Woli.
11: Mówi burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Koszt instalacji jednego systemu SOS w szkole kosztuje 20 tysięcy złotych. Jutro rusza kontynuacja prac przy torowisku na Towarowej. Przejazd ulicą będzie możliwy tylko po jednym pasie w każdym kierunku.
12: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry bit na antenie Radio SK. To Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogłyby się przydarzyć. Zalia, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment, a Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302, albo deskowy messenger też na was czeka. Radio
1: SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18:00.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
9: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
11: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
16: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ile można szukać tej roboty?
19: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
2: I mogę zacząć od razu?
7: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
19: Avalon-logistics.pl.
0: Nie czekaj, zgłoś się!
5: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie w Radiu SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałem siekać do szklarskiej poręby i iść na urlop. Elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później Wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w SC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
8: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Niezależny Narodowy Bank Polski i Polski Złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej, okej, okej, okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed Państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: To ja może zacznę mówiąc od tego, że jest chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, bo jest 10,5 stopnia, odczuwalna to 7. Gdzieś tam mogą pojawić się według speców od pogody przejaśnienia i za to trzymamy kciuki, ale żeby one jakoś przełożyły się na temperaturę, to nie, no może 11, 12. Jutro kopiuj w klej pogodowe, poranek pochmurny, ale po południu ma być więcej słońca w Warszawie.
15: Ale są plusy, bo nie trzeba używać klimatyzacji, przynajmniej paliwo
0: bardzo
15: trochę.
0: Bardzo ładny plus.
15: Tak, paliwo, mniej paliwa zużywa wtedy, tak, dokładnie. Jeśli chodzi o korki, to na Prymasa Tysiąclecia w tym momencie stoicie, no i na S8. Przed zjazdem Słowackiego w obu kierunkach jeszcze Wisłostrada widzę, że się przytkała przed mostem Śląsko-Dąbrowskim, ale poza tym jest całkiem nawet tak przyjemnie, można powiedzieć.
0: Wycieraczek nawet nie trzeba używać dzisiaj.
16: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
15: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Eski Michał Rawa.
17: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
15: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
18: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
15: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekł Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
16: SK Warszawa News.
15: Koniec remontu na nowym zjeździe. Kierowcy mogą już dostać się z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski. Ulica została odświeżona.
19: Zostało to wszystko rozebrane, ułożone od nowa. Prace były nadzorowane przez konserwatora zabytków.
15: Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Trwają jeszcze prace brukarskie na chodnikach. Sezon na grzyby trwa. W Warszawie też można ich szukać. Grzyby znajdziemy w lasach, a nawet parkach miejskich. Pamiętajcie jednak, że grzybów nie można zbierać w Lesie Bielańskim i Kabackim, bo to są rezerwaty.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekonosi za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram Zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w SC.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Paco Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczno i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Weste za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Te już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: SC.
1: Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosci, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: w ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
19: Tato, co znaczy negocjować?
20: Szukać porozumienia.
19: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
21: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
22: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 wesce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
6: 11,5 stopnia odczuwalna to 9, ale słoneczko przynajmniej tutaj na Jubilerskiej się pojawiło. To słońce według speców od pogody ma z nami zostać aż do zachodu, a później będzie księżyc, czyli będą też gwiazdy, czyli generalnie ma nie być zachmurzenia. W nocy temperatura to jakieś 6 stopni, a jutro też kopiuj w klej z pogodą, więc generalnie tak jak dziś, no. I trochę chmur, trochę słońca.
7: Uważajcie, bo przed zjazdem Wiotrzenki w Alejach Jerozolimskich jest stłuczka na korek w kierunku centrum, do tego stoicie też w Alei Prymasa Tysiąclecia.
5: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Zbliża się 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
8: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
7: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
9: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
7: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
10: SK Warszawa na czasie.
7: Rusza nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi. Siatkarze PGE Projektu Warszawa zmierzą się z AZS-em Olsztyn. Pierwszy gwizdek jutro o 20.45 na Torwarze. I teraz ważna sprawa. Mamy bilety. Piszcie na radio@sk.pl i przekonajcie nas, że wyjściówki powinny trafić właśnie do was. A jeszcze dziś mam dla was imprezową propozycję. Wpadajcie do Hula Kula. O 20.00 startuje imprezowy czwartek. Będzie muzyka miksowana na żywo przez DJ-a Wjazd z Afry, a wcześniej w ramach biforka możecie zaliczyć kręgle, bilard albo coś zjeść.
6: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów. Zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims. Będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach. A Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan, polecicie do miasta małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oskar Cems za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające 50, 65, a nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze. Zapraszamy do salonów w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 301 oraz Wawelskiej 3D. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
14: Oho, kiszki marsza grają?
15: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło
14: Radio SK.
15: Jedna pizza za pół ceny.
14: Zapowiada się pyszna zabawa.
15: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Niezależny Narodowy Bank Polski i Polski Złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Okęcie. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Okęcie. Ulica Sekundowa 1. Oferta ograniczona czasowo.
20: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
23: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
22: Nie zwlekaj i kup już teraz.
23: Poleca Radio SK.
24: I po reklamie.

0: Spectrum, Morena na antenie Radia SK. Morena to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dzisiaj, może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sonty po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Wlow.
1: Radio SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
13: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
18: Czekamy właśnie na ciebie.
17: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.
19: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
24: I po reklamie.

0: Ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. No nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sobkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
11: A flat white?
9: Też.
11: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Spory ruch na Targowej w okolicach Dworca Wileńskiego. Do tego stoicie też na Wisłostradzie przed mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tu korek tworzy się w obu kierunkach, niezależnie od tego, czy jedziecie na Żoliborz, czy w tą drugą stronę. No i jeszcze ciasno w Alejach Jerozolimskich, to przez stłuczkę na wysokości zjazdu w ulicę Jutrzenki. Korek w kierunku centrum ciągnie się aż do Łopuszańskiej.
5: Jeżeli chodzi o pogodę, to jednym słowem jest generalnie spoko. To w sumie były dwa słowa, a jeżeli mam powiedzieć coś więcej, to 14 stopni na termometrach, sporo słońca, chociaż częściowe zachmurzenie. Nie? Czyli chmurki też są. A jak będzie jutro, jutro będzie tak samo, więc łatwo powiedzieć, jak będzie jutro, wystarczy spojrzeć za okno.
6: Bardzo fajna prognoza pogody. Jak dzięki. Na człowieka, który po trzech dniach wraca do pracy, super forma.
5: Czy sobie tęskniłeś?
6: Nie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
4: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Kolegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
7: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
8: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
7: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
4: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
9: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton tu został oblany nieznaną substancją.
4: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
2: SK Warszawa News.
4: Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury.
10: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
4: Mówi Magdalena Łanie z Biura Konserwatora. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano drogowcy będą pracowali na Wolskiej. Zamkną jezdnię w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia od Hubalczyków do Redutowej. A więcej newsów na SKP.
2: Sonta i Koroście,
11: czyli SK.
2: SK w Radiu SK.
12: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, Cinek, dopiero się lato kończyło. Za chwilę już Wszystkich Świętych. Niezwykle to pędzi,
5: tak,
12: prawda?
5: Tak, jest 15.10, Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
12: Jestem 15 na 10.
5: Nie, jesteś czwartkiem.
12: Okej.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale Prima Ballerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że Prima znaczy pierwsza, tak jak Prima Aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli Prima bym się domyślił, że pierwsza, ale Ballerina...
0: Ale Ballerina to jest mylące, bo to jest Baleron, prawda?
1: Właśnie, więc... poszedłbym w Baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i Baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na SK-owym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Radio SK. Autopromocja. Na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
9: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów centrum. Moment i jesteś.
8: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
10: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
8: Szczegóły na sprawia.pl.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
13: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
14: No ale że już?
13: No już.
14: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
13: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
14: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
13: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi oraz Volkswagen z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi oraz Volkswagen. Zapraszamy do salonu w Wolicy przy Alei Katowickiej 43 i 47. Wyjątkowe okazje na wyciągnięcie ręki. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
18: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Taras.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu tak. Podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, no. O, dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz dobrze, ty, dobrze. A jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę, czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK.
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga pozdrowienia.
5: O, no torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O, bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: W Radiu SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a ja jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: I się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: O, i teraz nie może odłączyć rąkcinek. Tak. Ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w SC.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Oho, kiszki marsza grają?
10: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
9: Zapowiada się pyszna zabawa.
10: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
15: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
18: I po reklamie.

0: Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
9: I mogę zacząć od razu?
7: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską, semolino.pl.
6: Spore utrudnienia na S8. W tym momencie stoicie od Słowackiego aż gdzieś do Powstańców Śląskich. Wszystko przez stłuczkę, która miała miejsce właśnie na zjeździe w Słowackiego. Do tego Aleja Prymasa Tysiąclecia stoi niemalże na całej linii między S8 alejami i Aleje Jerozolimskie też zatkane.
7: A jutro będzie bardzo ładna pogoda. 15 stopni będzie w Warszawie i słoneczko. Może się nawet przydadzą okulary przeciwsłoneczne, także sympatycznie.
8: Mhm. A jakieś merytoryczne?
7: Nie, to nie. To akurat okay. Nie.
8: To next time.
5: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów.
9: Halloween można świętować, jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
6: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
10: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
6: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.
11: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
6: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
12: SK Warszawa News.
6: Niewykorzystane 366 milionów złotych. Rada Miasta Warszawy dyskutuje o przesunięciach w tegorocznym budżecie. Część środków może zostać przeniesiona na przyszły rok.
13: Nie jest niespodzianka. Warszawa optymistycznie planuje, natomiast nie jest w stanie wykonać tych wydatków majątkowych.
6: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu radnych PiS. Z obecnego budżetu 161 milionów złotych będzie można wykorzystać w przyszłych latach. Zmiany wokół warszawskiej Starówki. W weekendy kierowcy nie wjadą m.in. na Senatorską, Podwale czy Kilińskiego.
14: Sońca i Koroście.
15: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
8: 2 minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od 2 minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda Michale?
7: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu 2 minuty i już przemierzyli tę trasę.
8: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
7: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no. Ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się. Każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

0: Bobby Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto, Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Oho, kiszki marsza grają?
11: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
10: Zapowiada się pyszna zabawa.
11: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: Studium przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Get up, get up. Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer level up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy cię, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No fajne, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia. Jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinku.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał.
0: Michał?
2: 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał.
0: Michał?
2: Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału.
3: Agnieszka.
0: Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hej, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
2: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, nawet mam tam szwagra kiedyś miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie. Natomiast jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu smarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
6: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
8: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Oh,

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w SC, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.

0: i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ożarowie Mazowieckim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak włóczka za jedyne 5 zł lub nasze torby prezentowe oraz inne hity imprezowe już od 2 zł 50 groszy. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 224A. Teddy, pełen pomysłów.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
4: I mogę zacząć od razu?
2: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
8: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Spore utrudnienia na Wisłostradzie. Za mostem Łazienkowskim musicie uzbroić się w cierpliwość w kierunku Wilanowa. Do tego za mostem Łazienkowskim w kierunku Żoliborza też ciągnie się korek aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. I przed mostem Śląsko-Dąbrowskim w drugim kierunku też jest ciasno. Prymasa Tysiąclecia stoi niemalże na całej swojej długości. No i S8 przed zjazdem Słowackiego w obu kierunkach też zatkana.
15: Korki to jest to, co tak naprawdę na co najbardziej narzekamy, ale na drugim miejscu jest pogoda. Czy pogoda dzisiaj, jutro i pojutrze jest taka, że naprawdę nie ma co narzekać. No bo mamy połowę października, jutro to już mamy drugą połowę października, właściwie 16 października, a na termometrach nadal ładne kilkanaście stopni i sporo słońca. To samo w sobotę i niedzielę.
14: Przyjemnie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
16: Skoczył? Kołobierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
17: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
14: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
18: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa
4: społeczeństwa się zmienia.
14: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem. Biała laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
7: SK Warszawa News.
14: Bójka na drodze w Warszawie. Agresywny mężczyzna poszukiwany. Wszystko działo się na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Aleją Witosa.
12: Kierowca z Porsche wysiadł, uderzył kilkukrotnie pasażerkę z Toyoty, 66-letnią kobietę, która na miejscu była opatrywana. Mężczyzna zbiegł z tego miejsca.
14: Mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi sprawdzają m.in. monitoring. Ruszyły zgłoszenia kandydatów na najlepszych sportowców Warszawy. To będzie już 27. edycja plebiscytu. Kandydatury można zgłaszać do 15 listopada.
7: Sońca i Koroście.
2: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
18: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia, wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
15: Słucham?
18: Tak się mówi, wiesz, pociągnę za konsekwencje.
15: Jak się konsekwencje. Ciągnie za konsekwencje, możesz pokazać?
18: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oscar Sims. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oscar Sims, SC.
15: Oscar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: No, może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: To jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Oho, kiszki marsza grają?
5: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
4: Zapowiada się pyszna zabawa.
5: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
6: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające 50, 65, a nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze. Zapraszamy do salonów w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 301 oraz Wawelskiej 3D. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Dużo dobrego!
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej!
10: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
11: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
12: Czekamy właśnie na ciebie.
11: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Sanach i cicho Sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, jak ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko,
1: Michał,
0: co mogłem, żeby
1: rozumiem.
0: Polaków było więcej.
1: Bo
0: powiem ci, no...
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam cichosza, Sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: poradzi z tym.
1: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK. Za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje. Nagrywacie swoje głosówki. Słuchamy, jaka sprawa?
2: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
3: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu,
8: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Female.
12: Ile można szukać tej roboty?
13: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
12: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
13: Avalon-logistics.pl.
14: Nie czekaj, zgłoś się!
15: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo Bemowo! Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo! Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
4: I po reklamie.

0: czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
6: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
8: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
12: Nowodom ma urodziny.
11: Czyli promocje?
12: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na 1000 mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
15: Hej Ania, dokąd jedziesz?
16: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
15: Opowiadaj!
16: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
17: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
18: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
0: Spore utrudnienia cały czas na S8 przed zjazdem w Słowackiego. Jeżeli jedziecie w kierunku Białegostoku, to musicie uzbroić się w sporą dozę cierpliwości. Do tego utrudnienia też na Wisłostradzie przed mostem Śląsko-Dąbrowskim w obu kierunkach, no i przytyka się Targowa na wysokości Dworca Wileńskiego.
2: Ha, a ja już wiem, kiedy będzie pierwsze skrobanko w Warszawie.
0: No,
2: w sobotę rano, jak będziecie na zakupy w sobotę rano jechać, słuchajcie, będzie skrobaczka grana, bo słuchajcie, będzie około zera w stolicy.
0: Ja mam podgrzewaną przednią szybę.
2: Jutro 12.
4: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Wybiło 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
20: SK Sport News.
0: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
21: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
22: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
23: Chciałbym 1-1.
24: 2-1, żeby Lech wygrał.
0: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
20: SK Warszawa News.
0: W sobotę w Warszawie krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB.
25: Uczestnicy wspólnie przygotują prosty plan działania właśnie na wypadek sytuacji kryzysowych.
0: Mówi rzecznik dzielnicy Mokotów Tomasz Keller. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 10-14. Ulubiona księgarnia Warszawy. Spośród prawie 1000 zgłoszeń wyłoniono 20 finałowych księgarni i antykwariatów. Zwycięzców poznamy już w tę niedzielę. A więcej newsów na sk.pl.
2: Imprezka. Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościelem mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co? SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się. Co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK. Chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
9: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
15: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziaks, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej!
17: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
18: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, z GTA 6, premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK, to Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK, więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
10: Nowo dom ma urodziny.
9: Czyli promocje?
10: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie. Warszawa na czasie.
3: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Chętni na muzykę na żywo? To dajcie głośniej. Już w tę sobotę na Torwarze Gips wystąpi z premierowym koncertem albumów Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. Otwarcie bramek o godzinie 18, a będzie to ostatni tegoroczny koncert Gipsa, także szkoda by było przegapić. W międzyczasie, to jest na piątek, możecie zaplanować wyjście ze znajomymi do klubu planszówkowego, to w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, start w piątek o 18.
4: Muzyką się żyje.
5: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lata, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
6: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
5: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
7: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
5: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok. Wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała kwota nie była.
2: Na pewno, wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba. I miss you.

0: W Radiu SK odkrywamy dla was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed was. Już wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
12: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
19: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
20: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo Bemowo! Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo! Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
20: I po reklamie.
21: Esko.

Aerinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł? Bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Esko. To promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
2: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Okęcie. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Okęcie. Ulica Sekundowa 1. Oferta ograniczona czasowo.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Właśnie przesunąłeś miłość swojego życia w lewo. Może czas przestać zgadywać? Fimej.
9: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
10: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
11: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Hej Ania, dokąd jedziesz?
17: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
16: Opowiadaj!
17: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
16: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Oni już tu są. A ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
20: Czekamy właśnie na ciebie.
19: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
21: I po reklamie.
22: Warszawa na czasie.
23: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Już w tę sobotę charytatywny bieg Fundacji Pociechom. Zebrane środki trafią na pomoc podopiecznym fundacji. Bieg startuje z Wybrzeża Puckiego. Dystans to prawie 6 kilometrów. Na pozostałe wolne chwile przypominam, że trwa 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do końca tygodnia jest sporo seansów i filmy z całego świata. Do końca tygodnia trwa też tydzień zajęć otwartych w Szkole Muzycznej przy Brackiej 22. Jeśli chcecie spróbować gry na instrumentach, wystarczy się zapisać.
24: Muzyką się żyje.
0: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy te listy układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
2: Impreska.
0: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radio SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawką nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
1: Czekamy właśnie na Ciebie.
0: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo, 1 litr w nowej cenie regularnej, 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Warszawa na czasie.
10: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Mamy ważną informację dla wszystkich fanów starego, dobrego hip-hopu, także dajcie głośniej. Już 30 października w warszawskiej progresji Peja Slams Attack, czyli koncert, który rozpocznie jubileuszową trasę na 25-lecie krążka na Legalu. Jeśli chcecie się wybrać, to słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć wejściówki do rozdania. W międzyczasie, na przykład w piątek, macie imprezę z DJ-em w planie B. Będzie hip-hop, dance, elektro i funk. Start o 22.00.

0: Music News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
4: na to. I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze

0: Te relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
1: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku Opowiem Ci Później?
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
1: Sięgał gdzieś do jakiejś
2: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
0: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
1: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
0: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
2: Tak,
0: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
1: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
0: Tak, tak, tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
0: Zabawne, my w ogóle ostatnio tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
0: No, my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie
0: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale, że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
2: A za chwilę
0: zjazd.
1: Powrót do rzeczywistości.
0: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
0: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
1: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
0: Wow.
2: No.
0: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
0: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
0: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
0: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
0: Tak,
2: stoją te stylizacje.
0: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
0: Dziękuję.
2: Nie, już wiem, nie, no cała tak. Polska sobie.
0: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, tak, byleby szybciej tak. Wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
2: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
0: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale to
1: napisać.
2: Miłość twoja, nie? Że...
0: Ojejku, tak często pisze do mnie...
2: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
0: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
0: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
0: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
0: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
0: No to masakra.
2: Tak, tak.
1: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba
1: o tobie.
0: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
0: tak,
1: u ciebie.
0: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
0: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
0: Przecież też.
2: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
0: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
1: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz.
0: Jaki luz?
2: Red flag taki.
0: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a
0: udawać.
2: Co powiedział Piotrek?
0: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: No.
0: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
0: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
0: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, będziesz w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
0: Ja obrażona. Ja,
2: tak?
0: Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie. Że
0: nie ma takiej opcji, mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze? Do wspólnego numeru.
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
1: rozumiem,
2: ale
1: że nawzajem.
2: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
0: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
2: ale
0: osobowościowo...
2: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
0: to
2: ponownie,
0: chce,
2: nie?
0: Się chce,
2: no
0: tak.
2: Bo są takie współprace, że
1: odchodzić,
2: dobra, fajnie,
1: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
0: Tak.
2: No a my tutaj, poza tym, że no,
0: my
2: ciężko pracowaliśmy,
0: się sobie
2: ale... Po prostu
0: zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
0: że
2: zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
0: Czekam na
1: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
0: Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, kolejce czeka.
2: No.
1: My też czekamy. Ale. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
1: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: SK Music News.
1: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
3: SK Warszawa News.
4: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Kwieciarze i kwieciarki wrócili przed halę mirowską. Zniknęły prezentowe namioty, na ich miejscu stanęły metalowe pawilony. Jest schludniej i wygodniej. Sprawdziliśmy, co o nowych pawilonach sądzą przechodnie.
5: Ja tu mieszkam 40 lat w tym miejscu i jest coraz piękniej, tak? Podobają mi się. Nie jakieś takie, jak tutaj stanie, takie bałaganie, a tutaj elegancki porządeczek. Podoba mi się.
6: Kupowała pani kiedyś tu kwiaty?
7: Kupowałam. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, że będzie możliwość pracować zimą, no i wygląda też pięknie.
8: Nie ma tego klimatu. Ja jestem starszy pan, jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że bazarek to musi być bazarek, a to jest takie trochę zdehumanizowane. Oczywiście nowoczesne, oczywiście ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale czy to jest funkcjonalne, no to zobaczymy.
9: Fajnie, no tak, bo tutaj akurat hala mirowska to się kojarzy absolutnie cały czas i przede wszystkim właśnie z kwiatami, więc jeżeli będą miały lepsze warunki, to fantastycznie.
6: Czy podobają się pani od strony wizualnej?
9: Nie wiem, jakie byłyby inne opcje. Jakbym zobaczyła, jakie są inne możliwości, to wtedy mogłabym się więcej wypowiedzieć, bo te są raczej takie standardowe, jak widzę w różnych miejscach. Także to już jest kwestia raczej osób, które będą je wynajmować, tak? To one powinny się głównie wypowiedzieć. Wizualnie, no szału może nie robią, tak? Ale przynajmniej są wszystkie jednakowe, ustawione jakoś w miarę. Schludnie, no tak, można tak powiedzieć właśnie, bo jednak tutaj zawsze było tak... Chociaż też, wiadomo, to ma swój urok, tak? To są takie typowe, rynkowe tematy, tak? Bazarowe.
10: Maria Sawecka. Jestem jednym ze sprzedawców tutaj właśnie przed halą mirowską. Jeżeli chodzi o to, czy nam się podobają, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie mieliśmy wyboru, dlatego że będąc w tak pięknym, historycznym miejscu, który jest objęty rygorem konserwatora zabytku, wydziału estetyki oraz jeszcze innymi regulacjami, nie mieliśmy wyboru i musieliśmy dostosować nasze obecne pawilony do wytycznych, które zostały wydane przez miasto. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo duży skok, przełom, dlatego że te poprzednie nasze formy, namioty, były po prostu nieestetyczne, tak? I teraz w tym momencie mamy zachowanie estetyki. No wiadomo, że znajdą się przeciwnicy, znajdą się zwolennicy, nikomu się w 100% nie dogodzi, jednak uważam, że to jest bardzo estetyczne i zostało to tak zarobione, żeby jednak wpisać się w ten obszar i też nie stworzyć kolejnego koszmarka architektonicznego.
6: Jak długa była teraz ta przerwa? Ile państwo musieli spędzić czasu? No tutaj w pawilonie obok.
10: W tym pawilonie obok jesteśmy chwilowo, bo jesteśmy od miesiąca, jednak przerwa była znacznie dłuższa, dlatego że ostatni dzień naszej sprzedaży na placu, gdzie mieliśmy chwilowo teren zastępczy, to był Dzień Matki, czyli 26 maja i od tego momentu do otwarcia nikt z nas teoretycznie nie miał miejsca pracy.
6: Czy jakoś to wpłynęło na sprzedaż?
10: Znaczy, na pewno to wpłynęło, dlatego że bardzo dużo klientów za nami tęskni, tak? I tutaj no, wiemy, że nas brakuje i też wiem, że ta sprzedaż w okolicznych miejscach, tak jak Bazarek, Hala Mirowska i inne sklepy, też uległa pogorszeniu z uwagi na naszą nieobecność.
6: Ale rozumiem, że stali klienci wiedzą, gdzie trafić.
10: Oczywiście, stali klienci są na bieżąco informowani, jaki jest przebieg tej inwestycji, kiedy wracamy i kiedy mogą nas się spodziewać ponownie.
6: Tamte hale są całkiem szczelne, tak przynajmniej wyglądają z zewnątrz. Czy to znaczy, że będzie teraz łatwiej sprzedawać kwiaty, na przykład w zimę?
10: Oczywiście, dlatego że budynki zostały tak dostosowane, żeby były też ocieplone. Latem tak można było je wentylować, odpowiednio i klimatyzować. Także uważam, że no, jeżeli chodzi o jakość poprawy, zdecydowanie będzie wyższa ta jakość. Tak.
4: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
3: SK Warszawa.
4: Specjalne plakietki na budynkach mają ochronić warszawskie zabytki przed graficiarzami. To pomysł Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w walce z nielegalnymi bazgrołami. Pomysł narodził się w trakcie spotkań konserwatora z przedstawicielami graficiarzy. Na budynkach pojawią się wywieszki z napisem "Uszanuj te mury", które mają przypominać, by nie malować graffiti na oczyszczonych elewacjach. Nasz reporter Mateusz Gołębiewski rozmawiał z Magdaleną Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
11: Tabliczki zrodziły się z nadziei. To znaczy z nadziei takiej, że jeżeli dom, elewacja domu zabytkowego zostanie wyczyszczona z bazgrołów, z nielegalnego graffiti, to oznaczenie takiego budynku właśnie taką tabliczką, która jest jednocześnie informacją, że to jest zabytek, a dwa z taką ukrytą prośbą. Prosimy o niemalowanie na tej elewacji. Dlaczego w ogóle powstał taki pomysł? Ponieważ podczas kampanii przeciw nielegalnemu graffiti, która ruszyła z inicjatywy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w 2023 roku, spotykaliśmy się z różnymi środowiskami, no i okazało się, że ci graficiarze, nawet no, niektórzy wcale nie chcą malować po zabytkach, jak stwierdzili, ale nie zawsze taki zabytek rozpoznają. Dotyczyło to zwłaszcza architektury młodszej, to znaczy tej z lat 30. modernistycznych kamienic, które zwłaszcza po remoncie wyglądają zupełnie nowocześnie. Wobec tego dla nich to był taki sam dom, jak zbudowany 10 lat temu. No i tak wychodząc naprzeciw temu, żeby oznaczyć te budynki, które nie zawsze są w rejestrze, wobec tego nie mają tej takiej tradycyjnej, błękitnej tarczy Zachwatowicza na elewacji, postanowiliśmy wymyślić takie oznaczenie, które jest skierowane bezpośrednio właśnie do potencjalnych, nazwijmy to, twórców graffiti, z prośbą, żeby jednak no, uszanowali te mury. Bo właśnie taki treść na tej tabliczce, taka treść się znajduje, uszanuj te mury.
12: A jak, gdzie szukać takiej tabliczki, gdzie ona będzie wisiała, jak wygląda?
11: Ona jest kwadratowa, czerwona, na środku jest przekreślony znak, tak jakby drogowy, znak puszki z farbą, to jest bardzo charakterystyczny, a na dole i na górze znajduje się napis "Uszanuj te mury, respect these walls, zabytek monuments", czyli w dwóch językach mamy informację. Jest także syrenka warszawska w rogu, także widać, jest oznaczenie, że to jest po prostu autoryzowane przez Miasto Stołeczne Warszawy. Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000, do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30, który będzie już rozdawał w swojej dzielnicy tym właścicielom, czy wręcz na zabytki, znaczy domy, które są komunalne, należą do miasta, które zostały wyremontowane i właśnie w ten sposób Urząd Dzielnicy chce je oznaczyć. Ale także zgłaszają się właściciele prywatni, którzy bądź wspólnoty mieszkaniowe, bądź spółdzielnie, którzy wzięli dotacje na czyszczenie i im jak najbardziej to się należy, że tak powiem, ale jeżeli ktoś wyczyścił kamienicę z własnym sumptem, nie starał się o dotację, to także może do nas przyjść i darmowo, bez opłat dostanie taką tabliczkę.
3: SK Warszawa.
4: W weekendy kierowcy nie przejadą częścią ulic w okolicy warszawskiej Starówki. Miasto chce w ten sposób ograniczyć ruch w miejscu, gdzie często tworzą się korki, a piesi mają niewiele przestrzeni. Ograniczenia obejmą m.in. Senatorską, Podwale czy Kilińskiego. O szczegółach tych zmian powiedział Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
13: Na jak długo planujecie wprowadzić to rozwiązanie? Kto będzie mógł wjechać?
14: Rozpoczynamy taką akcję weekendową na ulicach wokół Starówki. To są ulice Senatorska, Podwale, Kilińskiego i ulica Długa do placu Krasiewicza. chińskich. Jakby to nie jest zakaz wjazdu całkowity, tylko jest to ograniczenie wjazdu dla pojazdów tak zwanych z zewnątrz. To jest taka sytuacja, w której no, musimy powiedzieć, że Stare Miasto jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Warszawie. Nie tylko latem, kiedy funkcjonują pokazy w multimedialnym parku Fontan, ale także zimą, kiedy funkcjonuje ta świąteczna iluminacja łącznie z lodowiskiem na rynku Starego Miasta. Konsekwencją tej popularności Starówki jest duży ruch drogowy w tej okolicy i w otoczeniu Starówki, a należy podkreślić, że te niewielkie uliczki staromiejskie w tej części historycznej miasta nie są przystosowane do tak dużego natężenia ruchu i tak dużej liczby samochodów. Zdarza się, że w tych okresach przejazd ulicą Podwale i długą w kierunku ulicy Miodowej w czasie wzmożonego ruchu potrafi trwać nawet kilkadziesiąt minut, a czasami nawet jest po prostu całkowicie zblokowany. Stąd też pomysł miasta na wprowadzenie w tej okolicy, w której tworzą się takie korki, wprowadzić te ograniczenia na razie weekendowo. Te ograniczenia są wprowadzone wtedy, kiedy nie funkcjonuje system płatnego parkowania niestrzeżonego.
13: Czyli od kiedy do kiedy będą zamykane te ulice?
14: Te ulice będą zamykane w weekendy. Zmiana czasowa organizacji ruchu będzie wprowadzana o północy z piątku na sobotę, a zamykana będzie, czyli zdejmowana będą znaki zasłaniane o północy z niedzieli na poniedziałek. Czyli to będzie funkcjonowało praktycznie przez całą sobotę i niedzielę.
13: Kto będzie mógł tam wjechać?
14: No tutaj są wyłączenia, które będą figurowały na oznakowaniu pionowym drogowym. To będą mieszkańcy, którzy posiadają przepustki, które Zarząd Terenów Publicznych wydaje na obszar staromiejski, nowomiejski, plac zamkowy. To są przepustki typu I i B. I osoby, które są w tej przestrzeni między ulicą Podwale a ulicą Miodową w ciągu budynków i kamienic. I oni, te osoby i te podmioty, ci przedsiębiorcy występują do nas o przepustkę nową, która zgodnie z regulaminem jest oznaczona literą P. Te osoby będą mogły wjeżdżać na tą przepustkę, bo te osoby, które dysponują przepustkami typu I i B na obszar Starego Miasta, Nowego Miasta i Placu Zamkowego, nie będą musiały posiadać takiej przepustki, bo są wyłączone z tego zakazu. Dodatkowo wjeżdżają służby miejskie, rowerzyści, taksówki, pojazdy zaopatrzenia w obowiązującym przedziale czasowym, czyli od 6.30 do 11.30 na okres 30 minut. Są to też nowożeńcy oraz kondukty pogrzebowe.
13: Kto będzie tego pilnować? Czy to będzie policja, czy straż miejska?
14: Zarząd Terenów Publicznych w tym względzie będzie współpracował na stałe z patrolami Straży Miejskiej i patrolami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. I także z tymi służbami mundurowymi będziemy kontrolować prowadzenie tego, jak to przebiega, ewentualnie korygować pewne rzeczy, które będą do nas wpływały, i to będziemy realizować pod nadzorem Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Gdzie w okolicy kierowcy będą mogli znaleźć parkingi?
14: No, jest tu w okolicy kilka parkingów. To są też parkingi, które są administrowane i prowadzone przez Zarząd Terenów Publicznych. To jest parking przy ulicy Boleść, to jest parking przy ulicy Bugaj, to jest długi, duży parking na 200 miejsc wzdłuż Wisłostrady. Jest to też parking przy Bednarskiej na Mariensztacie, przy ulicy Miłej, przy ulicy Karasia. No i oczywiście nowo otwarty parking na Placu Powstańców Warszawy. Parking podziemny, który dysponuje 420 miejscami.
3: SK Warszawa.
4: Setki milionów złotych, których nie udało się wykorzystać, warszawscy radni decydują o ruchach w tegorocznym budżecie. Część środków może zostać przeniesiona na przyszły rok. To może jednak oznaczać opóźnienia niektórych inwestycji. O szczegółach Olek Ruszkowski.
6: 366 milionów złotych to pieniądze, które trzeba przesunąć na inne inwestycje. Część z nich, tak jak dokończenie budowy drugiej linii metra, ma skończyć się jeszcze w tym roku. Część pieniędzy zostanie natomiast przeniesiona na przyszłe lata.
15: Martyna Jałoszyńska, klub Lewica Miasta jest nasze wspólne jutro. Przesunięcia w budżecie są dosyć standardowym zjawiskiem. Na przestrzeni roku zawsze mamy co najmniej kilka sesji, na których takie poprawki się pojawiają. One wynikają z tego, że nie wszystkie inwestycje czasem udaje się z przyczyn niezależnych od miasta zorganizować. Czasem jest tak, że na przykład pozostają jakieś pieniądze związane z tym, że jakieś świadczenia były niższe niż się spodziewano, więc żeby sensownie zagospodarować te pieniądze, które pozostały, no to zawsze odpowiednie biura składają wnioski. Jest to absolutnie standardowe. Tym razem mamy kilka ważnych, ale też i dużych, i małych zmian. Zwiększenie związane z wynagrodzeniami dla pracowników miasta, na przykład związane z zmianami na poziomie ogólnopolskim w naliczaniu stażu, więc tutaj są na przykład podwyższenia, ale też z tego, co ja się orientuję, to na przykład jakieś zaoszczędzone środki, czy z obszaru polityki społecznej i rodziny, tam w kwestii żłobków. Widziałam, że są jakieś poprawki związane na przykład z inwestycjami w biblioteki. No także dużo jest tych zmian, ale to nie są żadne znaczące, duże inwestycje, tylko raczej po prostu drobne przesunięcia, żeby jak najlepiej wydać te pieniądze.
6: Zdaniem opozycji przesuwanie środków świadczy o braku kompetencji władz miasta w planowaniu swoich inwestycji.
16: Dariusz Fibura, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przesunięcia, ładne, eufemistyczne sformułowanie, są to zdjęcia środków z tego roku, przerzucenie na lata przyszłe. Skala redukcji budżetu wydatków majątkowych to jest ponad 300 milionów złotych. To jest spora skala, jak budżet Miasta Stołecznego Warszawy. To jest bardzo, bardzo wiele, to jest będzie kilkadziesiąt tematów związanych z opóźnieniami rozmaitych inwestycji, często bardzo istotnych dla mieszkańców. To jest niestety ta praktyka, a zwłaszcza tutaj po roku wrzesień, październik, to czas właśnie cięć budżetowych, czyli z pierwotnych zapowiedzi, co było przy budżecie, ile to wydamy, ile to zrobimy, no w ciągu roku zostają w niektórych obszarach na proste marne strzępki. Wskażę pewnie na ten problem, no jak mówię, to nie jest niespodzianka. Warszawa optymistycznie planuje, natomiast nie jest w stanie wykonać tych wydatków majątkowych. Są w Warszawie inwestycje, chociażby jak końcówka drugiej linii metra, którą trochę się pan prezydent przypomniał, że to była umowa z roku 2018. One trwają latami, latami, a jak już coś się dzieje, no po prostu jak jest ogromny sukces. No, tak duże miasto, stolica Polski, no nie może realizować inwestycji.
6: Jak mówi radna Martyna Jałoszyńska, przesuwanie środków to normalna praktyka.
17: W skali miasta to są tak naprawdę niewielkie kwoty. Raczej jakieś duże inwestycje tego typu rzeczy pojawiają się na sesji grudniowej, która jest główną sesją budżetową i wtedy biura planują już naprawdę wydatki na 27 rok, ale też wpisują je do wieloletniej prognozy finansowej, więc ta październikowa czy tam wrześniowa zazwyczaj, bo zazwyczaj robimy to we wrześniu, sesja to jest takie delikatne poprawki, powiedziałabym, a nie właśnie jak wprowadzanie jakichś dużych inwestycji, no chyba, że się zdarzy, że coś wyjątkowo udało się przyspieszyć, a to nie zdarza się jakoś bardzo często.
6: Wśród przesunięć znalazła się budowa tunelu kolejowego w Wesołej. 30 milionów złotych dla tej inwestycji przeniesiono na 2028 rok.
18: Sandra Spinkiewicz, radna Warszawy, Koalicja Obywatelska. Będzie nieco inne rozwiązanie organizacji ruchu. Ponieważ w Wesołej mamy tylko dwa tory, żeby podczas budowy i wpięcia całości inwestycji w układ drogowy nie trzeba było wyłączać ruchu pociągów, tak jak to było planowane na miesiąc, będą zrobione tak zwane bypassy, czyli technicznie będzie dobudowany trzeci i czwarty tor tymczasowy i wyłączenia ruchu pociągów na linii kolejowej numer 2 będą tylko czterodniowe. Dzięki temu będą mniejsze utrudnienia dla pasażerów i nie będziemy musieli na tak długo wyłączać tej ważnej linii kolejowej. Drugim aspektem, który dotyczy tej inwestycji, są kwestie bezpieczeństwa. Ponieważ jest to linia kolejowa, którą odbywają się transporty wojskowe, ze względu na to muszą być spełnione dodatkowe warunki bezpieczeństwa. To jest również rozszerzenie tego kontraktu, stąd pewne przesunięcia czasowe będą musiały mieć miejsce. Nie powinno to być duże opóźnienie, natomiast w tej chwili Rada Warszawy będzie przesuwała środki, które będziemy wydatkowywać na ten cel na 2028 rok.
6: Po zmianach, nad którymi głosują radni, wydatki majątkowe miasta na ten rok spadną do 4 miliardów i 374 milionów złotych.
3: SK Warszawa News.
19: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to już czas na magazyn lokalny. Przy ulicy Chełmskiej w Warszawie od ponad 70 lat powstają filmy, które dokumentują polską rzeczywistość i zapisują historię naszej kinematografii. W wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych realizowano m.in. polskie kroniki filmowe, ale także liczne seriale i filmy fabularne. Teraz to miejsce czeka kolejny rozdział w historii. Powstaną tu edukatorium i park filmowy, czyli przestrzeń, w której historię kina będzie można nie tylko poznać, ale też zobaczyć, usłyszeć i doświadczyć, jak zmieniła się wytwórnia i co zaoferuje przyszłym pokoleniom miłośników filmu. O tym opowiedziała mi Agnieszka Będkowska, dyrektor wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych.
20: Wytwórnia powstała w 1949 roku na obrzeżach miasta Warszawy, tu gdzie dzisiaj jesteśmy, a dzisiaj jest to centrum nieomalże miasta, jesteśmy na Mokotowie, natomiast kiedyś tutaj były pola i nieużytki i tutaj postanowiono zbudować właśnie takie miejsce. To był jeden budynek na samym początku. Powstała wytwórnia również w związku z tym, że przy wytwórni funkcjonowała Polska Kronika Filmowa, więc my mieliśmy tutaj ekipy Polskiej Kroniki Filmowej, którymi zarządzała wytwórnia, bo Polska Kronika Filmowa była przez wytwórnię zarządzana, więc to były grupy filmowe, które każdego dnia pakowały swój sprzęt na ciężarówki przed budynkiem numer 4 i wyruszały w Polskę właśnie realizować Polską Kronikę Filmową. Oprócz tego od samego początku wytwórnia była wytwórnią filmów dokumentalnych, więc jest to kolebka dokumentu polskiego. Tutaj powstawały najważniejsze i cała polska szkoła dokumentu powstawała właśnie tutaj na Chełmskiej. Takie nazwiska jak Karabasz, Bosak, Titkow, Łoziński, ale też Kieślowski. W tamtych czasach jakby debiutowało się filmem krótkim, filmem dokumentalnym. Mówię o latach 50., 60., więc tutaj powstawały rzeczywiście arcydzieła polskiego dokumentu. No i w latach 90. do naszego członu dokumentalnych dołożyliśmy filmy fabularne i od tej pory rozpoczęliśmy również produkcję własną filmów fabularnych. Natomiast wcześniej, ponieważ od lat 70. Na tym terenie już były pobudowane hale zdjęciowe, realizowaliśmy na zlecenie zespołów filmowych usługi filmowe i w naszych halach między innymi powstawały takie filmy jak Wesele Andrzeja Wajdy. Ja z wytwórnią jestem związana ponad 20 lat, więc jest to dla mnie szczególne miejsce i też miejsce pracy. Dopiero w kontakcie z ludźmi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do wytwórni, widzę w ich oczach, jak magiczne jest to miejsce i jak wiele się spodziewają po przejściu przez tą bramę główną naszej wytwórni. I myślę, że ta magia tego miejsca cały czas tutaj jest i ona też jest tym takim imperatywem, żeby cały czas to miejsce robić jak najbardziej przyjaznym, ale też atrakcyjnym dla odbiorców.
19: A jak wygląda praca za kulisami filmu? Czy możemy tutaj uchylić trochę rąbka tajemnicy?
20: Bardzo, bardzo dużo różnych skomplikowanych rzeczy, począwszy od budowy dekoracji na halach zdjęciowych, ale wcześniej na wielomiesięcznych, czasami wieloletnich przygotowaniach projektów filmowych do rozpoczęcia produkcji, czyli praca w okresie przygotowawczym, potem samo przygotowanie zdjęć filmowych, współpraca z kierownictwami produkcji, organizowanie planów zdjęciowych, a w samej wytwórni właśnie realizacja zdjęć na halach, w studiach filmowych i potem postprodukcja zarówno obrazu, jak i dźwięku filmowego, aż do ukończenia kopii finałowej, takiej kopii materiałów wyjściowych, czyli kopii wzorcowej filmu.
19: Produkcja filmów to nie jest jedyne zadanie tutaj wytwórni, bo wiem, że zajmujecie się też na przykład odświeżaniem starych treści.
20: Dokładnie tak. Wytwórnia posiada olbrzymi zasób filmów polskiej klasyki filmowej, czyli naszego dziedzictwa kinematografii i jesteśmy zobligowani do tego, aby o ten zasób dbać. W naszych pracowniach rekonstrukcji nasi rekonstruktorzy pracują, aby przywrócić świetność i blask filmom, które lubimy, które znamy, które już dzisiaj w jakości wysokiej rozdzielczości chcemy oglądać na naszych smart TV i smartfonach. Ale też w kinie w bardzo dobrej jakości 4K. Zresztą filmy, które rekonstruujemy w wytwórni, te nasze największe klasyki, najcenniejsze perły polskiej kinematografii, pokazujemy potem na międzynarodowych festiwalach najważniejszych dla światowej kinematografii, takie jak Cannes czy Wenecja. W tym roku pokazywaliśmy Człowieka Żelaza Andrzeja Wajdy. W Cannes pokazywaliśmy Popiół i Diament w Wenecji, więc tą pracę, którą tutaj wykonujemy w naszych pracowniach, potem pokazujemy światu.
19: Które filmy albo produkcje są dla Państwa takie najważniejsze, takim jakby punktem zwrotnym może nawet w historii?
20: Wszystkie filmy, które wytwórnia produkuje, są dla niej bardzo ważne. Jesteśmy w takim szczególnym roku, bo mamy inaugurację rozpoczęcia tej budowy, ale też we wrześniu podczas festiwalu filmowego w Gdyni otrzymaliśmy Złote Lwy za film Przez ściany, więc to jest wielki sukces dla wytwórni. Jest to bardzo ważny film dla nas, szczególny, który pobudza emocje i obserwując reakcję widowni i otrzymując podziękowania za to, że podjęliśmy się realizacji tego filmu w wytwórni, zarówno na ręce nas, producentów, ale też reżysera. No, jest to niesamowita satysfakcja, że ten wysiłek i angażowanie się w realizację projektów nieoczywistych, niekoniecznie komercyjnych, takich, które są projektami wymagającymi, filmów trudnych, no to jest też misja wytwórni, bo jesteśmy instytucją, która dysponuje środkami publicznymi i wiemy, że powinniśmy inwestować w kino autorskie, w kino ważne dla, nie tylko dla kinematografii, ale też takie, które nie powstałoby bez wsparcia środków publicznych.
19: Możemy jeszcze przypomnieć, jakie tutaj kultowe produkcje powstawały, na przykład takie z lat 70., 80., no i może nawet z 90.
20: No wiecie, tutaj to Wesele Andrzeja Wajdy, współcześnie to Karbala, Czerwone Maki. My jesteśmy olbrzymią bazą również kostiumów, rekwizytów, które to produkcje korzystały z naszych magazynów, także w naszych magazynach rekwizytów mamy też Misia z kultowego filmu Miś, także dysponujemy takim cennym rekwizytem, jeśli mówimy o filmie kultowym. Słomiany, zresztą w produkcji było kilka misiów i my mamy jednego z nich. Udało się zachować, bardzo go pilnujemy, dbamy o niego, ponieważ właśnie dlatego, że jest wykonany ze słomy, jest bardzo delikatny.
3: SK Warszawa.
19: A czy też jakieś kultowe seriale może korzystały z waszych rekwizytów, na przykład takie 07 Zgłoś się, czy inne tego typu?
20: Absolutnie tak. Nasz 07 Zgłoś się korzystało z naszej przestrzeni wytwórnianych, z hal, z magazynów kostiumów, magazynów rekwizytów, ale też i współcześnie przez wiele lat w naszych halach gościliśmy serial Na Wspólnej, który był tutaj realizowany właśnie na Chamskiej. I potem też serial Klan. Prawie wszystkie produkcje, które są realizowane, korzystają w mniejszej bądź większej części z naszej infrastruktury, właśnie z naszych magazynów kostiumów, magazynów rekwizytów, ale też z postprodukcji, ze sprzętu zdjęciowego, który posiadamy, więc my jesteśmy nie tylko producentem filmowym, ale miejscem, które świadczy usługi filmowe dla pozostałych producentów, więc to jest bardzo szeroka nasza działalność i bardzo ważna również.
19: A dzisiaj gdzie się znajdujemy? No i co tutaj w tej przestrzeni ma powstać?
20: Znajdujemy się obecnie w przestrzeni, która była do tej pory wykorzystywana na wystawy edukacyjne, wystawy interaktywne, opowiadające o kuchni filmowej, w której gościliśmy dzieci i młodzież z całej Polski. To miejsce już wkrótce będzie rozebrane i będzie posadowione, rozpocznie się budowa edukatorium filmowego z parkiem filmowym, które będzie zlokalizowane właśnie tutaj. Będzie to dwukondygnacyjny budynek w kształcie litery L z takim łącznikiem, w którym będzie się znajdowała przestrzeń wystawiennicza, gdzie będziemy dalej kontynuować już bardziej atrakcyjnej wizualnie formule właśnie te warsztaty i wystawy dedykowane produkcji filmowej.
19: Jakie tutaj będzie można zobaczyć kultowe produkcje? No i co tutaj znajdziemy w tym miejscu?
20: My prowadzimy naszą działalność edukacyjną na bazie produkcji realizowanych w wytwórni, więc staramy się, aby wystawy były w miarę aktualne, czyli dotyczyły aktualnych produkcji, ponieważ możemy wtedy synergicznie podejść do opowiadania o filmie, czyli możemy opowiadać, jak film powstawał, z jakich komponentów się składał i zaprosić do kina już na gotowy obraz filmowy. I w zależności od tego, w którym miejscu będziemy, w jakim czasie, jakie filmy będziemy mieć w produkcji, będziemy te wystawy odpowiednio przygotowywać. Aktualnie jesteśmy w produkcji kilku filmów fabularnych, dużego filmu o Wandzie Rutkiewicz pod tytułem Wanda, filmu Horyzont w reżyserii Bodo Coxa, czy najnowszego filmu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Całopalenie. Co będzie za 2 lata? to zobaczymy. Plany mamy szerokie i też muszą być to takie projekty, które da się przetworzyć na specyficzny sposób opowiadania o kulisach tej produkcji. Czyli scenografia musi być do tego dopasowana, żebyśmy mogli opowiadać o tym, jak ona powstaje, z jakich elementów się składa i jak pracuje ona potem w obrazie filmowym.
19: A jak będzie wyglądać oprowadzanie po tym miejscu? No bo to będzie coś może na wzór zza oceanu takich miejsc?
20: Myślę, że częściowo tak. Myślimy o tym, żeby to była przestrzeń interaktywna, czyli żeby angażowała odbiorców, żeby mogli też poczuć się przez chwilę scenografem, kostiumografem, ale też asystentem reżysera, klapserem czy oświetlaczem. Więc tutaj też będziemy angażować odbiorców sztuki filmowej również w taki sposób. Zresztą robimy to z sukcesem teraz w naszych przestrzeniach i myślę, że to jest najbardziej interesująca forma też dla mnie osobiście. Jest to duża satysfakcja, kiedy teraz na planach filmowych spotykam młodych ludzi, którzy już pracują w filmie i mówią, że ich pierwszy kontakt był właśnie na warsztatach, na wystawie w wytwórni na Chełmskiej i to był ten moment, kiedy przekonali się, że może to jest miejsce dla nich, więc myślę, że tutaj też edukatorium będzie taką kuźnią młodych talentów filmowych.
19: I z jakich tematów będziecie realizować warsztaty tutaj w edukatorium?
20: No bardzo szeroko, dlatego że to jest i kostium, i scenografia, i zdjęcia filmowe, montaż filmowy, efekty specjalne, ale też warsztaty scenariuszowe, więc tu jest pełna gama zawodów filmowych, o których będziemy chcieli opowiadać i dać szansę spróbowania swoich sił w zależności od predyspozycji naszych uczestników.
19: Co jeszcze znajdziemy tutaj w centrum?
20: To będzie przede wszystkim kino plenerowe w bardzo ciekawym usytuowaniu, w przyjaznym otoczeniu zieleni, ale też drewnianych ławeczek, także będzie można komfortowo obejrzeć w dobrej jakości, bo na sprzęcie dedykowanym dla kina plenerowego właśnie filmy, do których prawa posiada wytwórnia, ale też we współpracy z innymi instytucjami eventowo pewnie będzie można zobaczyć ciekawe propozycje dla mieszkańców, ale też w ogóle dla odwiedzających wytwórnie. Będzie też takie miejsce zabaw dla dzieci, nazywamy to takim parkiem kaskaderów, żeby też połączyć trochę filmowo, trochę rekreacyjnie to miejsce, miejsce takiego wyciszenia, więc myślę, że to będzie bardzo inspirujące, ciekawa propozycja dla każdego.
19: To miejsce też przysłuży się temu, żeby stąd wychodziły nowe nazwiska, nowe talenty w świecie filmu?
20: To jest nasze główne założenie i wierzymy, że tutaj w edukatorium narodzi się jakiś talent albo ktoś zweryfikuje swoje możliwości, swoje wyobrażenia o tym, kim chciałby być w przyszłości, a tutorzy, edukatorzy będą na pewno wzmocnieniem dla tych młodych ludzi, którzy potem będą w wytwórni robić filmy.

0: On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Śląska Warszawa. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w Esce gramy je dokładnie w momencie premiery, czyli dokładnie o północy od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon, no to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13, już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami No Lie to Dua Lipa właśnie i Sean Paul, a przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach Esca Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują Esca.

tak jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katsai. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie, spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Daj, daj, Shakira i Burna Boy w Esce. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z zrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej, i tak dalej. I właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci, to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashe, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w S.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek z Avo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie. Ale będzie też po polsku. Zostańcie z SK, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Radio SK. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.

0: dostępne.
1: Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego. Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w SC. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. To jest premiera w Radiu SK.
3: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze.

0: To Bauza i Magnetyka. Skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak

0: Tak, wszystkie hity zaczynają się w Estę. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii. I tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba, czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: To jest premiera w Radiu Eska.

0: Riviera, jeśli doesn't mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo w Esce ich nie brakuje, cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You. Nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Ale on między innymi z Nathan Smithem nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Five for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: All the hits right here. To jest premiera w Radiu SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your, teraz WSCM, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso, i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around już teraz, to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję, Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czas.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje